0: is worth it.
1: Słuchasz radia Chili Z.
2: Milion kombinacji. Oczach.

0: Reklama. Poczuj się wyjątkowo. W miejscu, gdzie luksus spotyka się z naturą. Rozsmakuj się w kuchni, która jest sercem hotelu i odkryj nowoczesne zabiegi pielęgnacyjne. Hotel Spa dr Irena Eris na Wzgórzach Dylewskich, w Krynicy Zdroju dla gości 12+, oraz w Polanicy Zdroju zapraszają na wyjątkowe doznania. Zarezerwuj wakacyjny pobyt w stylu wellness. Hotel Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
1: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Festiwalowy rozkład jazdy, czyli najważniejsze informacje o festiwalach w Polsce i Europie. Wywiady z organizatorami, artystami, bilety.
2: Okay, don't be smart. Who do you think you are?
1: Słuchaj festiwalowego rozkładu jazdy w każdy czwartek o godzinie 12. Yeah! Festiwalowy rozkład jazdy tylko z Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
4: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
3: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
5: Sali się nie poddają!
6: Właśnie tak, nigdy się nie poddają.
3: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
7: Ogień zszedł z boczem góry.
3: Awatar, ogień i popiół.
6: Stajemy do walki!
3: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
1: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Poranna joga o wschodzie słońca. Popołudniowe lenistwo z książką na pomoście. Wieczorne łapanie spadających gwiazd. To twoje lato w stylu slow. Ściągnij aplikację Chilli Z i słuchaj nas, gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz. Chilli Z. Nastaw się na letni chillout.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
4: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
5: Notino. Today is yours. Feel good.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście i praktyczne rady prosto z plenerowego studia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
3: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
4: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. W wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
5: Przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
6: Poczuj się wyjątkowo. W miejscu, gdzie luksus spotyka się z naturą. Rozsmakuj się w kuchni, która jest sercem hotelu i odkryj nowoczesne zabiegi pielęgnacyjne. Hotel Spa dr Irena Eris na Wzgórzach Dylewskich, w Krynicy Zdroju dla gości 12+, oraz w Polanicy Zdroju zapraszają na wyjątkowe doznania. Zarezerwuj wakacyjny pobyt w stylu wellness. Hotel Spa dr Irena Eris. Luksus blisko nad...
7: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Cashua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
8: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
9: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
0: Po reklamie.

0: Nastaw się na letni chill out.
1: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
0: To jest Chillizet. Nastaw się na chill out.

Słuchasz radia Chilli Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Autopromocja.
2: Zamknij oczy. Poczuj ciepłe promienie słońca na

0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Avatar, ogień i popiół w Disney Plus.
3: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
2: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
4: Sali się nie poddają!
5: Właśnie tak, nigdy się nie poddają.
2: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
6: Ogień zszedł z boczem góry.
2: Avatar, ogień i popiół.
5: Stajemy do walki!
2: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
7: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
8: Skoda. Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
9: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł. Wpisz

0: Reklama.
1: Hipertania niedziela w Auchan.
2: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
3: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Ekstra weekend z Kaufland Kart Ekstra.
7: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce super wyprzedaż odzieży i akcesoriów odzieżowych, obuwia oraz tekstyliów domowych. Teraz aż 70% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum 2 produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
10: Poczuj się wyjątkowo. W miejscu, gdzie luksus spotyka się z naturą. Rozsmakuj się w kuchni, która jest sercem hotelu i odkryj nowoczesne zabiegi pielęgnacyjne. Hotel Spa dr Irena Eris na Wzgórzach Dylewskich, w Krynicy Zdroju dla gości 12+, oraz w Polanicy Zdroju zapraszają na wyjątkowe doznania. Zarezerwuj wakacyjny pobyt w stylu wellness. Hotel Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
11: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
12: Nowe wysokie obcasy Ekstra już w sprzedaży. Zdrowie nie zawsze zaczyna się od kosztownych terapii i technologicznych nowinek. Częściej rodzi się z codziennych nawyków. Snu, ruchu, odpoczynku. Kup nowe wysokie obcasy Ekstra. Numer dostępny z suplementem diety, kolagenem do picia Primabiotic Collagen.
13: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
0: Po reklamie.

0: Na program zaprasza sponsor, właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, grandlubicz.pl.
1: Weekend w Wielkim Mieście w Chili Z. Zaprasza Magdalena Kasperowicz.
2: Dzień dobry, minęła dziewiąta, jeszcze w niedzielę, jesteśmy razem, to jest właśnie ten moment, kiedy można odłożyć wszystko na bok i po prostu być. Zapraszam Was serdecznie na weekendowy chillout, na nasze luźne, relaksujące spotkanie w Chili Z. Przez najbliższe godziny będziemy razem. Muzyka, trochę kultury, trochę kuchni, trochę inspiracji, bo weekend jest po to, żeby naładować baterie. Odpoczynek nie jest nagrodą po pracy, jest jej warunkiem. Magda Kasperowicz, zapraszam.
1: Weekend w Wielkim Mieście w Chili Z.

0: Sponsorem programu był właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
1: Autopromocja.
2: Królewicz, czyli muzyczna podróż między gatunkami i kontynentami.
3: Od latynoskich boler po turecki funk, od brazylijskiej bosanowy po elektroniczny pop. Soulowe divy, jazzowi mistrzowie, trip-hopowa zaduma i house'owa energia.
2: Królewicz. W każdy poniedziałek i czwartek od 20:00. Tylko w Chili Z.
3: Maciej Kulewicz, gorąco zapraszam.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia Luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
8: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach. Doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro. Twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
11: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
12: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Po reklamie.

0: Słuchajcie, Chili Zeta, skoro mówimy o ładowaniu baterii, to nie ma lepszego sposobu niż dobre jedzenie. Dziś dla Was coś wyjątkowego. W wyjątkowej kuchni Jerzy Nogal, który przygotował specjalnie dla Was przepis na polentę, która podbije serca każdego, kto tego dania spróbuje. Gotowanie jest jak miłość, należy się jej oddać bez reszty albo wcale nie zaczynać.
1: Ja ostatnio tak właśnie mówię, Jezus, co ja zjem, tak w domu pusto i tak szukam po szufladach, patrzę, o, mam polentę, dobra, czyli kaszka kukurydziana. Co tu zrobię, że to nie było takie nudne i mdłe? Wrzuciłem do rondelka, zalałem wodą sól i dałem łyżeczkę atramentowskiej marnicy. I to się tam gotowało. Takie pół godzinki na lekkim ogniu, czasem przemieszałem. Pod koniec gotowania wrzuciłem tam pokrojoną w piórka cebulę. Taką świeżą, żeby ona się tam nie rozgotowała, nie rozpadła, tylko żeby złapała temperaturę i żeby nie była taka ostra. I do tego jeszcze zwiórkowałem taki stary parmezan, który miałem w lodówce. Po prostu obieraczką poobierałem i wrzuciłem do tego. Trochę chili posiekanego. No i akurat te ostatnie 5 minut, jak to się gotowało, to wszystko się połączyło, ten ser się rozpuścił. Dodam jeszcze kolendy troszeczkę i rukoli. Jezu, jakie to było dobre.
2: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
6: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienki, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
7: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
10: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
11: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
12: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie.
14: Teraz w Mediamarkt. Ekspres ciśnieniowy De'Longhi Magnifica Duo z funkcją spieniania mleka latte crema hot and cool z 2 kg kawy w zestawie. W super cenie 2499 zł. Mediamarkt.
15: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
16: O!
15: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
16: O, a o ile?
15: 35 groszy taniej na litrze.
16: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
15: Tak!
17: A jak lemoniadę?
15: No też.
16: To poprosimy.
15: Ale co?
17: Wszystko!
15: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Castorama! Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii miał być nowy grill,
8: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Po reklamie.
18: When you coming home, home is where you're supposed to be.

0: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl.
1: Weekend w Wielkim Mieście w Chili Z. Zaprasza Magdalena Kasperowicz.
2: Minęła 10:00, niedzielny, leniwy poranek. Zostańcie z nami. Mamy dla was zaproszenie i to do miejsca wyjątkowego. Magda Kasperowicz, zapraszam na weekend w Wielkim Mieście.
1: Weekend w Wielkim

0: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych z serii High Performance. www.rottinger.pl.
1: Autopromocja.
2: Zmysłowy finał dnia. Hot and chill w Chili Z. Kojące brzmienia, które wprowadzą Cię w błogi nastrój i zapewnią wstęp do najlepszych snów. Od poniedziałku do czwartku po 22. Hot and chill. Tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Hipertania niedziela w Auchan.
4: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.
6: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super cenę.
8: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania. Drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
9: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
10: Awatar, ogień i popiół w Disney+.
11: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
10: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
12: Sali się nie poddają!
13: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
10: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
14: Ogień zszedł z boczem góry.
10: Awatar, ogień i popiół.
13: Stajemy do walki!
10: Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
15: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
16: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kup suszarkę Dyson Supersonic Air Straight and Wavy z technologią inteligentnej regulacji temperatury za 1499 zł. Lub suszarkę Dyson Supersonic Natural z innowacyjnym systemem dostosowującym temperaturę suszenia do Twoich włosów. Również za 1499 zł. W zestawie aż z 5 końcówkami. Włosy zdrowsze i bardziej lśniące. MediaMarkt.
2: Po reklamie.

0: Teatr Narodowy w Warszawie zaprasza na spektakl, który jest prawdziwym wydarzeniem sezonu. W ten weekend możecie zobaczyć Hamleta. Warto stanąć po wejściówki. Jan Englert po 28 sezonach pracy artystycznej w Teatrze Narodowym zwieńczył swoją artystyczną drogę inscenizacją Hamleta jako reżyser i wieloletni dyrektor teatru. Hamlet Szekspira w reżyserii Englerta to spektakl, który zadaje pytania ponadczasowe. Co jest prawdą, a co kłamstwem? Kto manipuluje, a kto szuka prawdy? I czy ktoś w ogóle jest godny zaufania? W roli tytułowej Hugo Tares, dla którego jest to pierwsza rola w Teatrze Narodowym i naprawdę warto go na scenie zobaczyć. Teatr jest życiem, a życie jest teatrem, tylko że na scenie nie ma dublera. Idźcie do Teatru Narodowego. To będzie niezapomniany wieczór.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Nastaw się na chill out. Reklama.
1: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
2: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
3: Castorama.
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii miał być nowy grill,
5: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach na castorama.pl.
6: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie.
0: Po reklamie.

0: sukienny i strojów kąpielowych.
1: Weekend w Wielkim Mieście w Chili Z. Zaprasza Magdalena Kasperowicz.
2: Słuchacie Chili Z, minęła 11, ale dzisiaj nigdzie nie musicie się śpieszyć, bo to jest moment oddechu, to jest moment spokoju, to jest moment regeneracji, to jest moment spotkań ze wspaniałymi ludźmi, robienia sobie przyjemności małych i dużych i uprawiania hedonizmu. Zapraszam na weekend w Wielkim Mieście. Magda Kasperowicz.

0: Słuchacie Chili Z. Teraz książka, która może nie jednego i nie jedną z was zaskoczyć. Milion myśli naraz o dorosłych z ADHD. Autorstwa Anety Pawlowskiej-Kratz. Premiera 24 czerwca. Dopiero co? Gorąca, wnikliwy reportaż o ponad 900 tysiącach Polek i Polaków, którzy mogą mieć ADHD i w większości z nich nawet o tym nie wiedzą. Autorka pokazuje ludzi, którzy przez lata byli oceniani jako leniwi, chaotyczni i niestabilni, a wystarczyła diagnoza i leczenie, żeby życie zmieniło się o 180 stopni. Jeśli kiedykolwiek czuliście się przytłoczeni chaosem własnych myśli, ta książka jest dla was. Możecie ją też podarować komuś bliskiemu, również polecam. Świetna lektura, doskonała, wnikliwa, napisana z czułością, humorem i troską.
1: Chili Z.

0: był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
1: Autopromocja.
2: W tym tygodniu w Radiu Kili Z muzycznie odkryliśmy dla Ciebie Somber, My Body.

0: surprise. Chili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
3: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
0: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
9: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same. Dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg. Aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra. Aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Na tani weekend wybieraj Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A Sokołów, szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie 2 opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Ależ to
13: Ale co?
12: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
14: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna, marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram oraz prosto z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 11,99 za kilogram. Biedronka.
15: No Dino, Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
16: Notino. Today is yours. Feel good.
17: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
18: Przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
19: Poczuj się wyjątkowo w miejscu, gdzie luksus spotyka się z naturą. Rozsmakuj się w kuchni, która jest sercem hotelu i odkryj nowoczesne zabiegi pielęgnacyjne. Hotel Spa dr Irena Eris na Wzgórzach Dylewskich, w Krynicy Zdroju dla gości 12+, oraz w Polanicy Zdroju zapraszają na wyjątkowe doznania. Zarezerwuj wakacyjny pobyt w stylu wellness. Hotel Spa dr Irena Eris. Luksus blisko na
1: tym. Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł.
13: MediaMarkt. Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie CSUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
20: Kia. Movement that inspires.
21: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
22: Po reklamie.

Słuchacie, czyli druga książka dla tych wszystkich, których ciągną dalekie podróże i egzotyczne miejsca. Baranie oko, czyli reportaż z Kirgistanu. To jest wielowątkowa podróż do serca Azji Środkowej, miejsca, gdzie mieszkańcy szukają swojej tożsamości między pomnikami Lenina a bohaterami narodowego eposu. Na północy panuje rusyfikacja, a na południu bieda i odwieczne jurty na wysokich przełęczach. To jest książka fenomenalna, jeden z najlepszych reportaży, jakie ostatnio czytałam. Autorka zagląda do opustoszałych kopalni uranu, przysłuchuje się prawosławnym księżom walczącym z adwentystami, obserwuje dziewczyny trenujące hokej na kartoflisku, a do tego historia pierwszej kobiety prezydentki w Azji Środkowej, Rozy Otunbajewej. Kirgistan to kraj, o którym w Polsce wiemy prawie nic, a ta książka to zmienia. Z całą pewnością muszę powiedzieć, że Emilii Sułek udała się ta książka fenomenalnie. Zachęcam Was bardzo serdecznie do lektury, bo warto. Chili Z.

0: Słuchacie, czyli Z, i to by było na tyle na dziś. Dziękuję, że byliście z nami przez ten weekendowy poranek. Polentę Nogala mamy. Nadzieję, że już zamawiacie, albo przynajmniej myślicie o zamówieniu. Hamlet czeka na was w Teatrze Narodowym. To są książki, po które warto sięgnąć. Życzę wam udanego, miłego, wspaniałego i cudownego weekendu. Słyszymy się z Helu. Dziękuję za dzisiaj. Odpoczywajcie, ładujcie baterie, spędzajcie czas z ludźmi, których lubicie i których kochacie, i bądźcie hedonistami i hedonistkami bez wyrzutów sumienia. Dzięki za dziś. Magda Kasperowicz.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Kto zwalcza ból?
7: Voltaren!
6: Kto?
8: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
11: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
10: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
12: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
13: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
14: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
15: Skoda.
16: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza. Idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
17: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
18: O.
17: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
18: O, a o ile?
17: 35 groszy taniej na litrze.
18: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
17: Tak.
19: A jak lemoniadę?
17: Też, to poprosimy.
18: Ale co?
19: Wszystko!
17: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty.
20: Orlen. Z energią na weekend.
21: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
4: Po reklamie.

0: Ibiza.
1: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl.
2: To jest Chili Z. Nastaw się na chill out.

0: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych z serii High Performance. www.rottinger.pl.
1: Autopromocja.
2: Planujesz spędzić lato za miastem? Jesteś w podróży i tęsknisz za ulubionym radiem. Włącz aplikację Chili Z w swoim Apple CarPlay lub Android Auto i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś. Chili Z. Nastaw się na letni chill out.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Mary po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort blisko morza. Odkryj Mary Apartamenty w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Oferujemy luksusowe apartamenty w pełni wykończone pod klucz. Zamieszkaj 5 minut od plaży, tuż obok jeziora Pusty Staw, w otoczeniu kojącej zieleni. Odwiedź biuro sprzedaży Mary Apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
4: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
6: Gastorama.
7: Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii miał być nowy grill,
8: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Daleko jeszcze?
10: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
9: Wow, jaki błękitny.
11: A to nasz hotel przy samej plaży.
10: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
11: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
10: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
12: Avatar, ogień i popiół w Disney Plus.
13: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
12: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
14: Sali się nie poddają!
15: Właśnie tak, nigdy się nie poddają.
12: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
16: Ogień zszedł z boczem góry.
12: Avatar, ogień i popiół.
15: Stajemy do walki!
12: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
17: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.

0: Akon 74 wystąpią 10 listopada w Atlas Arenie w Łodzi w ramach światowej trasy promującej nowy album Sunshine. Wieczór otworzy Rio Costa. Bilety dostępne za pośrednictwem eventim.pl. Jungle 10 listopada Atlas Arena Łódź.
1: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
2: Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto?
3: Voltaren!
4: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Od czwartku do niedzieli. Tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz nektarynki na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
9: Tak?
8: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
11: Po reklamie.

0: programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
1: Autopromocja.
2: Osobiście wyszukane w Chili Z.
3: Osobiście wyszukane to program, w którym odkrywam dla Was to, co nowe i nieznane, oraz przypominam to, o czym być może zdążyliście zapomnieć. Fret Again obok Cocteau Twins, Portishead obok Little Sims. Takie to muzyczne wycieczki przez gatunki, klimaty i epoki.
2: Osobiście wyszukane. W każdy wtorek od 20:00. Tylko w Chili Z.
3: Zapraszam, Bartek Winczewski.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Hiper tania niedziela w Auchan.
5: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł.
2: Mediamarkt. Po reklamie.

0: ponadczasowe brzmienia, od których wszystko się zaczęło. Esencja chilloutu w Chilli Z.
1: Rain. Darker cloud, rain.

esencja chilloutu w Chili Z.

0: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
2: Mary po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort blisko morza. Odkryj Mary Apartamenty w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Oferujemy luksusowe apartamenty w pełni wykończone pod klucz. Zamieszkaj 5 minut od plaży, tuż obok jeziora Pusty Staw, w otoczeniu kojącej zieleni. Odwiedź biuro sprzedaży Mary Apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
3: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
4: Kia. Movement that inspires.
5: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
7: Skoda. Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce super wyprzedaż odzieży i akcesoriów odzieżowych, obuwia oraz tekstyliów domowych. Teraz aż 70% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum 2 produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
8: Po reklamie.

0: Nastaw się
1: na letni chill out.
2: Sponsorem programu jest Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.
3: Cała mapa na czerwono się podświetliła, to znaczy, że w całym kraju mamy upał. Wygrywa obecnie Toruń, tutaj 38 stopni, 25 jest w Kołobrzegu. Noc nie da nam wytchnienia za bardzo, bo w całym kraju tak zwana noc tropikalna. Poza Podhalem tutaj 18 stopni, noc tropikalna to powyżej 20 stopni, 25 nawet tej nocy w Warszawie, 21 na północy i na zachodzie i jak powiedziałem najmniej 18 stopni, tyle na Podhalu.
2: Sponsorem programu był Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.
4: Na program zaprasza sponsor, właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, grandlubicz.pl.
5: Letnie odbicia kultury w Chili Z. Zaprasza Jakub Lechowicz.
3: No to wdech, wydech. Chyba, że nie macie klimatyzacji, to ostrożnie, tak zupełnie serio, uważajcie na siebie na tych temperaturach na zewnątrz, bo naprawdę jest niebezpiecznie. Będę apelować, pijcie dużo wody, nawadniajcie się, chrońcie się przed słońcem.
1: Nastaw się na letni chillout.
3: A ja tak wiecie, ochłodzę muzyką, no bo co? Co mi zostaje? Jakub Lechowicz.

ale się obserwuje, że Olivia Dean, która przed momentem zaśpiewała w Chili Z, wdziera się na te mainstreamowe, światowe listy przebojów, czyli jest jeszcze miejsce na taką muzykę prawdziwą, szczerą i to cieszy bardzo. 11 minut po 14, niedzielne popołudnie, upalne, Jakub Lachowicz to ja, dzień dobry. Staram sobie wyobrazić teraz, gdzie teraz jesteście. Część na pewno gdzieś nad wodą wypoczywa, część też w pracy. To jest spora grupa słuchaczy zawsze. Jest też spora grupa pewnie kierowców. Serdecznie pozdrawiam, część pewnie w domu. Najbezpieczniej, o ile jest klimatyzator albo chociaż jakiś wiatraczek. Więc dzisiaj spędzę z wami to popołudnie i pogram tak, żeby było wam dobrze. Obiecuję. Tymczasem poznaliśmy konkretną datę. Lalka pojawi się na Netflixie dokładnie 16 września, czyli dokładnie 2 tygodnie przed kinową adaptacją. To w ogóle jest bardzo dziwna sytuacja, trzeba będzie się temu przyjrzeć, bo wiemy, że mamy 2 lalki, ale właściwie to po co? W tym roku ukażą się 2 produkcje dotyczące tej kultowej lektury. Pełnometrażowy film reżyseruje Maciej Kowalski, za ten Netflixowy odpowiada Paweł Maślona. Mamy też nowy zwiastun tego Netflixowego Netflixowej odsłony, może w ten sposób. Tam możemy podziwiać bohaterów granych przez Sandrę Drzymalską i Tomasza Szucharda, wcielających się w postaci Izabeli Łęckiej i Stanisława Wokulskiego. Jak zapewnia Netflix, nadchodząca superprodukcja będzie połączeniem melodramatu i groteski z dużym naciskiem na walory kostiumowe i budowanie napięcia. Ale fabuła ma być rozbudowana o dodatkowe wątki, o rodzinne tajemnice, o śledztwo i o konflikt interesów. Czyli nie będzie to taka typowa adaptacja, a rozszerzona wizja dzieła Prusa, pewnie zrealizowanego w nowoczesny, przystępny dla widzów sposób, dopasowana do streamingowej specyfiki. Poczekamy, 6 odcinków, 16 września, to na Netflixie. 2 tygodnie wcześniej w kinach będzie, ale to inna lalka. No, to się tak podzielimy pewnie jesienią. 13 minut po 14 zagrajmy teraz o letnich dniach. Rye, Roosevelt, czyli Z. Gdziekolwiek jesteście, mam nadzieję, że okej.

0: International Series at New Order T-shirt. 24 minuty po 14. Według prognoz dzisiaj może zostać pobity rekord temperatury w Polsce. IMGW wydał ostrzeżenia najwyższego stopnia przed upałem, a także drugiego stopnia przed burzami, więc IMGW ostrzega teraz nie tylko przed upałami, ale przed burzami, które mogą być gwałtowne. O pogodzie opowiadam wam co godzinę w Chili Z, natomiast uważajcie szczególnie na zachód od linii Legnica-Olsztyn, całość województwa lubuskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego i część województw dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i warmińsko-mazurskiego. Tutaj może zagrzmieć. Pamiętajcie o ochronie przed tym upałem, dbajcie o siebie, dbajcie o swoich bliskich, dbajcie o zwierzęta koniecznie, miejmy oczy szeroko otwarte. Chris Ria za chwilę zaśpiewa o tym, gdzie chcielibyśmy być teraz, a nie jesteśmy. No chyba, że ktoś jest, no to zazdroszczę. On the beach, to w najbliższych minutach w Chili Z.
1: Chili Z, nastaw się na letni chill out.
2: Sponsorem programu był właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
3: Autopromocja.
1: Zamknij oczy. Poczuj ciepłe promienie słońca na skórze. Smak soczystych brzoskwiń, aromat lawendy

0: Autopromocja.
1: Reklama. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
3: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie dwóch. A wszystkie lody na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce do 220 ml. Kup jedne, drugie tańsze gratis. Kaufland.
4: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
5: Money, money, money!
6: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
5: Wygrałam w Cherry Money!
6: Cherry Money?
5: Nowy Ekspres Los!
6: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
7: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxin Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxin Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxin i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxin Optima 200 mg i Genoxin Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxin Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
10: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
9: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
11: Daleko jeszcze?
12: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
11: Wow, jaki błękitny.
13: A to nasz hotel przy samej plaży.
12: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
13: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
12: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.

0: Blink 174 wystąpią 10 listopada w Atlas Arenie w Łodzi w ramach światowej trasy promującej nowy album Sunshine. Wieczór otworzy Rio Costa. Bilety dostępne za pośrednictwem eventim.pl. Jungle 10 listopada Atlas Arena Łódź.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
2: Skoda. Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
3: Po reklamie.

Sophie Tucker i The Nox, Brazilian Soul. W Brazylii dzisiaj jest chłodniej niż w Warszawie. 21 minut i będzie 15. Niedzielne popołudnie spędzacie w towarzystwie Chili Z. W stolicy niewiele jest miejsc takich jak dawna warszawska wytwórnia wódek Koneser, to jest przy Ząbkowskiej, przekształcona w wielofunkcyjne centrum praskie Koneser. To właśnie tam prywatni inwestorzy zachowali, odrestaurowali i zaadaptowali do nowych funkcji zabytkowe budynki starej fabryki, a obok nich wybudowali nowoczesne obiekty w standardzie XXI wieku. I to właśnie ta przestrzeń przez ponad 2 miesiące do końca sierpnia jest sceną organizowanego już po raz 8 lata Konesera, zaliczonego do najważniejszych wakacyjnych projektów kulturalnych w stolicy. Obserwuję właśnie tegoroczny program, który w tym roku widzę, że obejmuje teatr plenerowy, 2 cykle kina na świeżym powietrzu, koncerty chopinowskie i współczesne, potańcówki, stand-upy, warsztaty, targi i wystawy street artu. A co jest najpiękniejsze w tym wszystkim, to to, że wstęp na te wydarzenia jest wolny, więc możecie obejrzeć spektakl Teatru Polonia na przykład bez rezerwacji i kupowania biletów. Wystarczy przyjść na plac Konesera. Fundacja Krystyny Jandy na rzecz kultury od lat jest stałym gościem Lata Konesera. W tym roku ponownie przynosi przedstawienia swoich 2 scen, czyli właśnie wspomnianego Teatru Polonia i Och Teatru. To tam będziemy mogli zobaczyć Lament, Trenera Życia, Związek Otwarty. Natomiast jeżeli chodzi o repertuar familijny, to tutaj Kot w butach, Szelmostwa Lisa Vitalisa czy Politykę, czyli opartą na serii książek popularno-naukowej dla dzieci spektaklu. Osobną propozycją jest natomiast widowisko teatru Sztuka Ciała, Kwiat Lotosu. Wszystkie spektakle odbywają się w formule otwartego teatru plenerowego i są dostępne bezpłatnie dla wszystkich. Lato Konesera, do tego jeszcze na przykład są zajęcia sportowe, potańcówki, spotkania w Warszawie prowadzone przez Łukasza Ostoję Kasprzyckiego, czyli twórcę projektu po warszawsku. Dzieje się. To wszystko na Pradze Północ, warszawskiej Pradze Północ. Tam Koneser was zaprasza na lato. A u nas teraz Leisure. Be with you w Chili Z.

Graceland, czyli za 10 minut dzieli nas do 15. O 15 zajrzymy na mapę pogody. A teraz zmienimy klimat i to całkowicie. Co powiecie na YouTube? YouTube i utwór bardzo wzruszający, 2017 rok. Piosenka, która nosi tytuł Summer of Love, jest wzruszającą historią o Aleppo, a dokładnie o ogrodniku, który mimo wojny, mimo zniszczeń i całej tej tragedii, która działa się wokół, bardzo chciał zachować swój ogród. Chciał, żeby w centrum tego zamieszania i tych okropieństw, które się tam odbywały, były choć żywe kwiaty. I Bono, zainspirowany tą właśnie historią, napisał Summer of Love. I przypomnę wam ten numer sprzed prawie 10 lat teraz, czyli za

0: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
1: Skoda. Nowe wysokie obcasy Extra już w sprzedaży. Zdrowie nie zawsze zaczyna się od kosztownych terapii i technologicznych nowinek. Częściej rodzi się z codziennych nawyków, snu, ruchu, odpoczynku. Kup nowe wysokie obcasy Extra. Numer dostępny z suplementem diety, kolagenem do picia Primabiotic Collagen.
2: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie.
3: Po reklamie. Chris.

0: na letni chill out.
1: To jest radio Chili Z. Nastaw się na letni chill out.
2: Sponsorem programu jest Somfy, producent systemu smart home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.
3: Czy wiecie, że rekordowa temperatura w Polsce wynosi 40,2 stopni i została zmierzona w 1921 roku? To jesteśmy blisko, bo po 14 w 5 stacjach meteo odnotowano ponad 39 stopni, w Krzyżu najcieplej 39,8. Dziś po południu i wieczorem uważajcie, szczególnie w północno-zachodniej części kraju. Poza upałem to spodziewamy się tutaj burz, które mogą być gwałtowne.
2: Sponsorem programu był Somfy, producent systemu smart home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.
4: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
1: Letnie odbicia kultury w Chili Z. Zaprasza Jakub Lechowicz.
3: To ja. Dzień dobry. Minuta po 15. Jakub Lechowicz przy mikrofonie. Upalną niedzielę spędzamy razem. Chociaż mam nadzieję, że dbacie o siebie, że macie pod ręką coś do picia, SPF-y, te sprawy, dalej o to apeluję. Uważajcie na siebie.
0: Nastaw się na letni chillout.
3: A ja gram tak, żeby było wam dobrze. Arlo Parks i Heaven, później m.in. Wiktor Wali Góra. Tak wam gramy w Chillout.

No, goodbye now, to mówimy teraz o Norakowi, którzy śpiewali nam przez ostatnie 4 minuty, czyli za 13 minut po 15. Co roku festiwal filmowy w Cannes wyznacza kierunek rozmów o najważniejszych premierach danego sezonu. Tym razem jednak było trochę inaczej, bo po raz pierwszy od 9 lat na Lazurowym Wybrzeżu zabrakło tych głośnych hollywoodzkich produkcji i widowisk największych amerykańskich studiów. W centrum uwagi natomiast znalazło się autorskie kino i to z całego świata, a wiele spośród tych najgłośniejszych tytułów będziemy w końcu mogli zobaczyć na własne oczy we Wrocławiu. To właśnie tam startuje 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty i do sekcji pokazy galowe tego właśnie wydarzenia dołączyły Czarna Kula, Natura Miłości, Gorzkie Święta, Papierowy Tygrys, Niespodziewane i Tchórz. Co więcej, do sekcji Mistrzynie, Mistrzowie trafiły też filmy uznanych twórców od lat, związanych z festiwalem w Cannes, na przykład Asi Buildings Fall Like Lightning, Clio Barnard, czy Dziennik Panny Służącej Radu Judego, albo Życie snem Waleski Griesbach. A do tego jeszcze jest Lapera Dominiki Sotomayor. Nie można także zapomnieć o jednym z silniejszych polskich akcentów programu tegorocznego festiwalu w Cannes, czyli Spiritus Sanctus, najnowszy film Michała Toczka, który był prezentowany w konkursie głównym krótkich metraży w Cannes właśnie. We Wrocławiu zobaczymy go w ramach sekcji Short Lista. A to wcale nie koniec, bo filmy, które zobaczymy w programie Tauron Nowe Horyzonty, poznamy pełny program dopiero 7 lipca, tegoroczna edycja od 23 lipca do 2 sierpnia we Wrocławiu online potrwa do 9 sierpnia. U nas teraz Generation, Janis, Love and Tears, czyli Z, kwadrans po 15.

0: mogę dać ci zbyt wiele, ale mogę dać ci tę piosenkę, Your Song, Elton John w Chili Z. Pięknie wyszło. Jeden z przebojów miłosnych wszechczasów z całą pewnością. Upalna niedziela, spędzamy ją razem 25 minut po 15. Ekstremalne temperatury sparaliżowały część instytucji kultury. No i to są właśnie te letnie odbicia kultury. Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Plakatów w Wilanowie i Muzeum Rzeźby w Królikarni są zamknięte. Za to Muzeum POLIN zachęca mieszkańców do schronienia się w swoich klimatyzowanych wnętrzach. Ratusz uruchomił kurtyny wodne, rozstawiono je w najbardziej uczęszczanych miejscach w stolicy. W najchętniej odwiedzanych punktach ustawiono również beczkowozy z kranówką. Można też korzystać z miejskich poidełek. Miasto przypomina, że uruchomiło tak zwane miejsca chłodu, czyli klimatyzowane ogólnodostępne pomieszczenia. I w całej Warszawie działa ich 150. Są to biblioteki, domy kultury i urzędy. Ich lokalizacje oraz dni i godziny otwarcia można znaleźć w serwisie Warszawa 19115. I spojrzałem jeszcze na sytuację, jeżeli chodzi o akweny i baseny wszelakie w Warszawie. Oblężone są. Na przykład ten na Moczydle. Więc kto się wybiera, to może być trudno w kolejce stać raczej nieprzyjemnie w taką pogodę, myślę. 26 minut po 15, trza, tak, i drive, to za chwilę. Będzie też Sam Smith, Calvin Harris, Jesse Reyes, piękny zestaw. Tanecznie wam zagram i bardzo letnio w najbliższych minutach w Chili Z.
1: Chili Z. Nastaw się na letni chill out.
2: Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
3: Autopromocja.
1: W tym tygodniu w Radiu Chili Z muzycznie odkryliśmy dla ciebie Somber, My Body Isn't

0: Chili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: Hiper tania niedziela w Auchan.
3: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona.
4: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00. W TVP1 i TVP Info.
5: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
6: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
8: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
9: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
10: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki. Wskazania: pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny: Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
12: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
13: Gotowi na zmianę w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
14: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów.
15: Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
16: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
17: Avatar, ogień i popiół w Disney+.
18: Ten świat to coś więcej.
1: niż widać gołym okiem.
17: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
18: Sali się nie poddają!
19: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
17: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
20: Ogień zszedł z boczem góry.
17: Awatar, ogień i popiół.
19: Stajemy do walki!
17: Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
21: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Exotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
0: Po reklamie.

Not Here to Make Friends, czyli Z, to za nami 20 minut i miniemy się z 16. Polska odsłona jednego z najgłośniejszych performance'ów ostatnich lat, czyli The Second Woman, była kulminacyjnym wydarzeniem tegorocznej edycji Malta Festival. Tym razem spektakl odbył się w sali ziemi na Międzynarodowych Targach Poznańskich, jak zawsze w 24-godzinnej formule, do sobotniego wieczoru. Z udziałem prawie 100 partnerów, w tym także kilku kobiet. W skrócie, na to przedstawienie składa się 100 krótkich scen rozstania, które rozgrywają się w niewielkiej przestrzeni zaaranżowanej na salon. Scenariusz jest wspólny. Partnerzy mieli przeprosić za coś Virginię, zaproponować jej whisky i przyniesiony w pudełkach makaron ryżowy. Zaprzeczyć, że bohaterka jest niewystarczająca, a na koniec zdecydować, czy przyjąć zaproponowane przez nią 50 zł i wyjść, wypowiadając jedną z dwóch fraz. Zawsze cię kochałem albo nigdy cię nie kochałem. Reszta to improwizacja. Zgłosiło się ponad 700 chętnych, więcej było tylko w Austrii, bo ponad 1000. W pozostałych krajach na casting zgłosiło się o połowę mniej osób niż w Polsce. I wybrano kandydatów od królów sceny po nieśmiałych chłopaków, a Magdalena Cielecka przed spektaklem ich nie poznała. Każda osoba, która wchodziła na scenę, była inna, każda miała inny pomysł na zagranie swojej roli i żadna z nich nie wiedziała, co mówili, jak zachowywali się poprzednicy. Większość dopiero na scenie zobaczyła Magdalenę Cielecką z bliska po raz pierwszy w życiu, ale byli też koledzy z teatru, na przykład Jakub Skrzywanek, reżyser teatralny, autor tekstów, twórca instalacji performatywnych i zastępca dyrektora do spraw artystycznych Narodowego Starego Teatru w Krakowie. I od razu było po nim widać, że na scenie czuje się świetnie. Przejął inicjatywę, rozbawił nie tylko publiczność, ale również Magdę Cielecką. Podobnie było z Jackiem Poniedziałkiem, który zresztą z Magdą Cielecką pracuje w Nowym Teatrze. Aplauz publiczności wzbudził również Krzysztof Materna, który wszedł na scenę jako jeden z ostatnich i on też dość luźno trzymał się scenariusza. No i Magdalena Cielecka udzieliła wywiadu. Powiedziała, że przez całą dobę miała tak wysoki poziom adrenaliny, że nie czuła zmęczenia i głodu, ani jadła niczego poza makaronem ryżowym na scenie, bo na nic nie miała ochoty. Jeżeli chodzi o osoby, które skradły jej serce, to strażak, wyznała Cielecka. Ten pan był przewspaniały, ciepły, opiekuńczy, męski, a do tego responsywny, odpowiadający na każdy niuans. Pozdrawiam go serdecznie. Wrażenie zrobił też na mnie pan na wózku. Zaopiekował się mną bardziej niż ja nim. I dodała, że tych, których zapamiętała, jest znacznie więcej. Dziennikarze też dopytywali Magdalenę Cielecką, czego w czasie The Second Woman dowiedziała się o sobie. Na co ta odpowiedziała, że może nie spać przez dobę, będąc na scenie i że jest wystarczająca, choć dobijała się u 100 partnerów o potwierdzenie tego. Cieszę się i jestem z siebie dumna, że dałam radę unieść tę narrację i że czułam przyjemność. Jednak na pytanie, czy chciałaby to wyzwanie kiedyś powtórzyć, odpowiedziała, że nie. Wspaniała. Magdalena Cielecka w spektaklu Second Woman to w Poznaniu podczas Malta Festival. A u nas teraz Tonic and Men... Caroline, hold tight, czyli zaraz.

ktoś chciał ukryć się w Helsinkach, to jest to dobry pomysł. 21 stopni i niewielkie opady deszczu. To daleko jest. Tak śpiewała Daria Zawiałow, czyli Z. 9 minut przed 16. A teraz zmienimy trochę klimat, bo zagram wam człowieka o takim bardzo ładnym pseudonimie Owl City. I to jest tak naprawdę chłopak, który ma na imię Adam. Nazywa się Adam Young i przez wiele lat Adam pracował w magazynie pewnego bardzo popularnego napoju. A w międzyczasie w domu tworzył muzykę i odniósł ogromny sukces dzięki tej piosence Fireflies z pięknym, rozczulającym teledyskiem ze świetlikami. Pamiętacie? Wspomnijmy teraz w Chili.

0: it's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Reklama. Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
2: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
3: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.

0: na letni chillout. Sponsorem programu jest Somfy, producent systemu smart home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.
1: Do rekordu niewiele brakowało. W miejscowości Krzyż w Wielkopolsce informuje jeden z polskich łowców burz. Termometr wskazywał tam niemal 40 stopni, ale rozwinęła się burza i temperatura spadła poniżej 39 stopni. Poniedziałek da wytchnienie słuchaczom na zachodzie i na północy kraju, bo tutaj jutro do 28, okolice Szczecina, 31 Trójmiasto, 38 dalej Warszawa, Kraków. I tutaj będzie jutro najcieplej.
0: Sponsorem programu był Somfy, producent systemu smart home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.
2: Letnie odbicia kultury w Chili Z. Zaprasza Jakub Lechowicz.
1: No ale dobrze, w tym krzyżu zaczęło padać, deszcz potrzebny jak najbardziej. Prawie dwie minuty po 16, Jakub Lechowicz, dzień dobry. Zapraszam na kolejną wspólną godzinę w Chili Z. Gdziekolwiek jesteście, gram wam na orzeźwienie. Witam bardzo zimno.
3: Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
1: Ale serdecznie. Sky Newman, Poland Punk, It's Return, Glass Animals, to moje muzyczne plany wobec was na najbliższe minuty. Dzień dobry.

sobie późną nocą w środku czerwca. No to już tak środek czerwca za nami, końcóweczka, za chwilę lipiec. Glass Animals w Chili Z, ale to był wielki przebój, prawda? Pamiętacie? 12 minut po 16. Stonesi teraz na tapecie, Rolling Stonesi, którzy opublikowali dwa nowe utwory promujące swój nowy album, który ma się ukazać już 10 lipca. Do pierwszego z nich powstał teledysk z udziałem aktorów Annie Taylor-Joy i Charlesa Meltona. Drugi utwór zwraca uwagę za sprawą innego gościa, bo obecność Roberta Smitha z The Cure, no to jest coś niesamowitego. To jest spotkanie dwóch muzycznych światów, które przez wiele, wiele, wiele lat, przez dekady tak naprawdę, funkcjonowały obok siebie, niczym linie brytyjskiej wyobraźni, ale każdy gdzieś tam po swojemu, bo Stonesi raczej bardziej tak hedonistycznie podchodzili do blues rocka, natomiast The Cure, no to bardziej melancholia. Też było wało mocno, ale jednak melancholia. Udział Smitha nie został przedstawiony jako wielkie wydarzenie marketingowe, wręcz przeciwnie, podczas prezentacji albumu Mick Jagger opowiedział historię, według której wokalista The Cure znalazł się w studiu przypadkowo, a jego udział w nagraniu miał być spontaniczną konsekwencją spotkania. Przewrotne jest też to, że część dziennikarzy po premierze przyznała, że obecność Smitha nie jest łatwa do wychwycenia podczas pierwszych odsłuchów. Pitchfork zażartował sobie nawet, że po kilku przesłuchaniach nadal trudno jednoznacznie wskazać, gdzie, w którym momencie śpiewa Robert Smith. Ale wracając, bardziej spektakularny jest teledysk do tego numeru. Jealous Lover. Za kamerą stanęli twórcy znani m.in. ze współpracy z Radiohead i Jackiem White'em. W głównych rolach, jak powiedziałem, Charles Melton i Anya Taylor-Joy, która od kilku lat pozostaje jedną z tych aktorek, które potrafią funkcjonować i w tym kinie hollywoodzkim, mainstreamowym, ale jednocześnie w kinie autorskim i nic jej to nie umniejsza. W teledysku Stonesów nie pełni funkcję wcale celebrytki, jest osiem narracji wizualnej. Nowy album Rolling Stonesów pojawia się niespełna 3 lata po dobrze przyjętym Hackney Diamonds. Na płycie dodatkowo mają się pojawić również Sir Paul McCartney, Steve Winwood i Chad Smith z Red Hot Chili Peppers. No to warto czekać, myślę. A u nas teraz inna nowość, polska nowość, nasza nowość. Georgina Tarasiuk, Piotr Lewańczyk, czyli Blauka. Numer nosi tytuł Everest. To bardzo gorąca sprawa. O, gorąca, kolejna.

0: Girls, dziewczyny z West Endów, czyli Z, piękne lata 80. Pierwsza płyta Pet Shop Boys, 85. rok dokładnie. Najpierw panowie zafascynowani byli muzyką disco i twórczością Michaela Jacksona. Później sami zaczęli wyznaczać trendy i doskonale sprawdzili się w tym, co taneczne. Przerobili kiedyś nawet piosenkę BJ Thomasa, którą później też śpiewała Brenda Lee czy Elvis Presley. Dokładnie piosenkę zatytułowaną Always on my mind, a ja wam zagrałem jednak piosenkę Dziewczyny z West Endu. Bardzo londyńska piosenka. Panie i panowie, z ostatniej chwili informacja jest taka, że IMGW podało, że w Toruniu 40,3 stopni Celsjusza. 40 ponad stopni w Polsce jest. I ponownie apelujemy, uważajcie na siebie, jeżeli nie musicie, nie wychodźcie, zasłońcie okna. No i jakoś to musimy przetrwać, damy radę. Za chwilę będzie o smutkach letnich. Mam nadzieję, że jednak żadnych smutków nie macie. No jeżeli macie, to też poradzimy sobie z tym. Jak coś, to pamiętajcie, że zawsze tutaj jesteśmy i nie jesteście nigdy sami słuchając, czyli Z. Lana Del Rey, Abby Piper, Billie Eilish między innymi. Kobiecy zestaw. To w najbliższych minutach w Chili Z.
1: Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
2: Autopromocja.
1: Poranna joga o wschodzie słońca. Popołudniowe lenistwo z książką na pomoście. Wieczorne łapanie spadających gwiazd. To twoje lato w stylu slow. Ściągnij aplikację Chili Z i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz. Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Mary po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort blisko morza. Odkryj Mary apartamenty w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Oferujemy luksusowe apartamenty w pełni wykończone pod klucz. Zamieszkaj 5 minut od plaży tuż obok jeziora Pusty Staw w otoczeniu kojącej zieleni. Odwiedź biuro sprzedaży Mary Apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
4: Hiper tania niedziela w Auchan!
5: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
7: O.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko!
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/. Orlen. Z energią na weekend.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow!
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Avatar, ogień i popiół w Disney+.
12: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
11: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
13: Sali się nie poddają!
14: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
11: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
15: Ogień zszedł z boczem góry.
11: Avatar, ogień i popiół.
14: Stajemy do walki!
11: Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disney+.com.
16: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
17: Kia. Movement that
2: Spies.
13: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
17: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
18: Skoda.
19: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce super wyprzedaż odzieży i akcesoriów odzieżowych, obuwia oraz tekstyliów domowych. Teraz aż 70% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum dwóch produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
20: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
21: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł.

Abby Piper w Chili Z. Better on my own w Chili Z to za nami 22 minuty przed 17. To teraz będzie o muzyce, ale wyjątkowej, bo o jazzie. Kiedy festiwal Warsaw Summer Jazz powstawał na początku lat 90., to rodził się w atmosferze polemiki z dość konserwatywnym wówczas środowiskiem. Zarzucano wtedy organizatorom, że promują młodszych wykonawców zamiast tych uznanych. Tymczasem od początku oni chcieli pokazywać muzyków, których uważali za najlepszych, zarówno tych z zagranicy, jak i polskich. I to były też czasy, kiedy najlepszy, zwłaszcza amerykański jazz, bywał świadomie marginalizowany. Dla niektórych ważniejsze były własne interesy niż rozwój sceny, tak mówią organizatorzy. A oni byli zdecydowanie temu przeciwni. Dlatego podczas tegorocznego Warsaw Summer Jazz organizatorzy nie zapomnieli ponownie o młodych artystach. To oni otworzą festiwal podczas koncertu w Promie Kultury. Tegoroczny festiwal otwiera występ Tomokiego Sandersa, który słynie ze świetnego kontaktu z publicznością. I on wykonuje muzykę wymagającą, ale publiczność oczekuje wtedy pewnej interakcji, a on umie stworzyć atmosferę koncertu. Jednym z bohaterów wydarzenia będzie również Adrian Yangi, twórca projektu Jazz is Dead, który samym tym tytułem wywołał ogromne kontrowersje, a mimo to powstało już ponad 20 albumów sygnowanych właśnie tą nazwą. I powiem wam, że przesłuchałem tego, mimo że na jazzie jakoś specjalnie się nie znam, to i tak jest to bardzo, bardzo dobra muzyka, bardzo interesująca. I nawet jeżeli nie zawsze jest to klasyczny jazz, to i tak wspólnym mianownikiem pozostaje groove. 35 lat Warsaw Summer Jazz, jedna z najważniejszych imprez jazzowych w Polsce. 2 lipca rozpoczynamy 4 dni koncertów z udziałem wybitnej światowej sceny jazzowej. Warsaw Summer Jazz tradycyjnie we Warszawie, tradycyjnie od buntu do legendy. To wszystko już niebawem. A my teraz zwolnimy, zagram wam obiecaną Billie Eilish, filmową, to oczywiście Barbie. What Was I Made For w Chili Z.

Flight, Fupa, No Niedzielę w Chili Z. Po 17 opowiem wam, jak przetrwać noc tropikalną, którą dzisiaj będziemy mieli. Ale zanim 17, to zagram wam piosenkę o dziewczynie, która fantazjuje o raju i ucieka od problemów w ten sposób, jakie spotykają ją w życiu. Gdy była dzieckiem, sądziła, że świat jest pięknym miejscem, ale okazało się, że nie. Ale żeby nie było tak przerażająco smutno, to polecam posłuchać całego albumu Majo Zaleto, który jest albumem koncepcyjnym, więc w tej piosence poznajemy bohaterkę tej historii. Tam w dalszej części albumu ona poznaje swoją miłość. Co prawda w świecie, w którym jakiekolwiek przejawy radości są tępione, ale ważne, że spotyka. A co z tego wynika? Nawet nie czuję, że rymuję, to już sobie posłuchajcie. Ja wam zagram Paradise Coldplay, genialny numer sprzed kilkunastu już lat w Chili Z.

0: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Daleko jeszcze?
6: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
5: Wow, jaki błękitny.
7: A to nasz hotel przy samej plaży.
6: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
7: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
6: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
8: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.

0: Black on 74 wystąpią 10 listopada w Atlas Arenie w Łodzi w ramach światowej trasy promującej nowy album Sunshine. Wieczór otworzy Rio Costa. Bilety dostępne za pośrednictwem eventim.pl. Jungle 10 listopada Atlas Arena Łódź.
1: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Po reklamie.

0: Na program zaprasza sponsor, właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, grandlubicz.pl.
1: Wieczorem na północnym zachodzie kraju chmur zacznie przybywać i to właśnie tutaj spodziewamy się burz z ulewami i do tego silnymi porywami wiatru, a nawet gradem. Noc dzisiejsza będzie wyjątkowo ciepła. Na przeważającym obszarze temperatura nie spadnie poniżej 20 stopni, miejscami utrzyma się nawet na poziomie 25 stopni. W tym czasie na północy i na zachodzie kraju spodziewamy się przelotne opady deszczu i burz, którym towarzyszyć będą silne porywy wiatru.
0: Sponsorem programu był właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
3: Letnie odbicia kultury w Chili Z. Zaprasza Jakub Lechowicz.
1: A jutro kontynuacja upałów, ale przeniosą się one głównie nad centralną część kraju, na północy i na zachodzie więcej wytchnienia. Minuta po 17:00, Jakub Lechowicz. Dzień dobry, witam w Chili Z i zapraszam na jeszcze jedną wspólną godzinę. James Bay.
4: Nastaw się na letni chillout.
1: Letni chillout, James Bay, Jesse Ware, Good Neighbor, 100 ode mnie na początek. Dzień dobry, minuta po 17:00.

Bloom, Good Neighbors w Chili Z. Przed nami noc tropikalna, wysoka temperatura pod zmroku może utrudniać nam zasypianie i niestety, ale osłabiać jakość naszego snu. Z nocą tropikalną w skrócie mamy do czynienia, jeżeli w ciągu nocy temperatura minimalna nie spadnie poniżej 20 stopni. I badania wskazują, że takie noce występują coraz częściej w Europie, zwłaszcza, że dzisiaj w nocy na przykład może być w niektórych miejscach kraju nawet 27. Brytyjska agencja meteorologiczna Met Office wyjaśniła, że tropikalne noce mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie. To dlatego, że organizm potrzebuje niższych wartości w nocy, aby zregenerować się po dziennym upale. A kiedy temperatury pozostają wysokie, to proces ten zostaje zakłócony. Jest to szczególnie niebezpieczne dla osób starszych i cierpiących na choroby przewlekłe. Dlatego powiedzenie jak sobie pościelasz, tak się wyśpisz w przypadku tropikalnych nocy, które nie pozwalają nam normalnie zasnąć, nabiera nowego znaczenia, bo ważne jest nie tylko w czym, ale na czym śpisz. Szczególnie. Im wyższa temperatura, tym więcej się wiercimy, przekręcamy z boku na bok. Na szczęście, jak to mówią, tam gdzie jest wola, tam jest i sposób. Dlatego nie otwierajmy okien w ciągu dnia. Natomiast możemy położyć schłodzoną flanelową tkaninę albo kostki lodu zawinięte w ręcznik albo ściereczkę na nadgarstkach i szyi i wtedy zobaczymy, jak to obniża temperaturę ciała, tak mówi Neil Robinson, główny specjalista do spraw snu w Seal UK. Utrzymywanie schłodzonych punktów tętna sprawia, że mózg myśli, że jest nam zimno. Alternatywą jest też zamrożenie termoforu wypełnionego wodą. Do tego, jak powiedziałem, unikajmy pozostawiania otwartych okien przez cały dzień, gdy na dworze jest gorąco, bo pokoje pozostaną chłodniejsze, jeżeli okna są zamknięte, a zasłony albo rolety zaciągnięte. Nasze kończyny, panie i panowie, dłonie i stopy pomagają regulować temperaturę ciała, więc schłodzenie ich to też dobry pomysł. Na przykład można miskę z wodą koło łóżka postawić i zanurzyć w niej stopy tuż przed położeniem się spać. Do tego dobra jakość pościeli, jak powiedziałem, z dużą zawartością bawełny w składzie, żeby mieć pewność, że to, w czym śpimy, jest przewiewne. Naturalne włókna są najlepsze, a jeżeli macie lnianą pościel, to już w ogóle to jest najlepsze, ponieważ to jest wyjątkowo oddychające. Do tego letni prysznic, nie za gorący, nie za zimny i będzie okej. Powodzenia dzisiaj w nocy, życzę Państwu. Damy radę jakoś chyba, nie? Louis the Child, Little Things. Właśnie, małymi rzeczami i będzie dobrze.

0: Still in love with you, projekt No Angels, to tak z cyklu Rasa Dobrze. Jak to się mówi, stara miłość nie rdzewieje, te sprawy, to właśnie o tym panie zaśpiewały. 23 minuty po 17 w sprawie chłodzenia się nocnego, letniego, właśnie dostałem informację o skarpetkach od słuchacza Szymona, że można włożyć skarpetki do lodówki na jakiś czas. I Szymon tutaj zaznaczył, że skarpetki muszą być czyste. A potem takie schłodzone zakładacie sobie, ubieracie skarpety i od stóp super się schładzacie. Tak, rzeczywiście, mam tutaj to na liście, tyle że nie mam skarpet, tylko mam pościel. Że pościel można schować. Jeżeli cała się nie zmieści, to po szafkę można. No to tak sobie radzimy właśnie w te upały, czyli Z. No, wiecie jak to jest, no trudne czasy nadchodzą, trudna noc przed nami. Noc tropikalna, więc... Wszystkie chwyty dozwolone, byleby się wyspać jutro poniedziałek. Chyba, że ktoś ma urlop. Alec Benjamin, Let Me Down Slowly, nowy Somber, My Body Isn't Ready, bardzo dobry numer, tak wam zagram w najbliższych minutach w upalnym, czyli Z.
1: Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
2: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
3: Autopromocja.
1: Chili Z prezentuje Midnight Jazz. Dźwięki, dzięki którym poczujesz atmosferę nowojorskich klubów. Wybitni artyści świata jazzu. Nina Simone, Gregory Porter, Ella Fitzgerald, Miles Davis. Midnight Jazz. Od poniedziałku do czwartku po północy. Dwie godziny wysmakowanego jazzu tylko w Chili Z.
3: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl. You ready?
7: Tylko w Disney Plus.
8: Every second counts, baby.
7: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
9: Restaurant is flooded.
7: To już ostatnia szansa.
10: I am selling the building.
7: By uratować to miejsce.
11: We have each other and nothing left to lose.
7: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
12: Hipertania niedziela w Auchan.
13: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
14: Ale jesteś zadowolony.
15: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
14: Aha.
15: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
14: Wow.
15: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
14: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
16: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
17: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kaszuła MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 groszy tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
18: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
19: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce super wyprzedaż odzieży i akcesoriów odzieżowych, obuwia oraz tekstyliów domowych. Teraz aż 70% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum dwóch produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
20: Codziennie niskie ceny.
9: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
1: Po reklamie.

Chillizet. Nastaw się na letni chillout.

Everybody isn't ready, to nowy Somber, czyli Z, 23 minuty przed 18. To teraz wyobraźcie sobie świat, w którym nikt, ale to nikt nie musi pracować. Jedzenie pojawia się z nieba, spada, tak nad głową jest gwarantowane, nie trzeba o nic walczyć, nie trzeba podejmować ryzyka. I znam takich, którym taki świat się marzy i liczą, że sztuczna inteligencja w tym pomoże. Wszelka robotyzacja, automatyzacja w świecie, w którym maszyny będą wykonywać za nas większość pracy. Okazuje się, że największym wyzwaniem może okazać się nie to, jak zarabiać na życie, lecz jak odnaleźć sens tego życia. Na początku lat 60. pewien amerykański etolog, pan Joe B. Calhoun, rozpoczął serię badań nad zachowaniem gryzoni. To jest eksperyment Universe 25, często określany jako szczurza albo mysia utopia. Zwierzęta otrzymywały wszystko, czego mogły potrzebować. Pożywienia było pod dostatkiem, wody też, materiały do budowy gniazd też były, temperatura była idealna, nie było drapieżników, nie było chorób. Przestrzeń początkowo pozwalała na swobodny rozwój populacji i na początku wszystko przebiegało super, zgodnie z oczekiwaniami. Populacja szybko rosła, zwierzęta rozmnażały się bez przeszkód, jadły sobie, budowały gniazda, a po pewnym czasie nastąpił moment, którego Calhoun się nie spodziewał, bo mimo że jedzenia nadal było pod dostatkiem, to tempo wzrostu zaczęło cały czas spadać. Zwierzęta rezygnowały z eksploracji otoczenia i ograniczały swoje aktywności do najprostszych zachowań. Ostatecznie cała ta populacja weszła w fazę nieodwracalnego upadku, mimo nieograniczonego dostępu do zasobów. Przestały się nasze szczury rozmnażać, kolejne pokolenia nie uczyły się zachowań społecznych, cała kolonia w końcu całkowicie wymarła. I nie z powodu głodu, nie z powodu chorób, nie było żadnego ataku drapieżników. Po prostu straciła zdolność do podtrzymywania własnej struktury społecznej. I ten eksperyment Calhouna przez lata był interpretowany jako ostrzeżenie przed skutkami przeludnienia. A dziś sprawa ma się nieco inaczej, bo przywołuje się go w zupełnie innym kontekście, nie jako prostą analogię do ludzkich społeczeństw, lecz pytanie o znaczenie celu, o wyzwania i o poczucie sprawczości, bo tego też widocznie bardzo potrzebujemy do życia. Więc ostrożnie z tą automatyzacją, proszę. S.G. Lewis, J. Warner, Aura, teraz w Chili Z, 20 minut i miniemy się z 18.

Carry On. Wakacyjnie się nam zrobiło bardzo i bardzo słusznie. Jungle, czyli za 11, no 10 minut i będzie 18. To by było na tyle ode mnie, Jakub Lachowicz. Dziękuję wam za dzisiaj. Trzymajcie się na tych upałach, trzymajcie się zimno, uważajcie na siebie, nawadniajcie się i mam nadzieję, że słyszymy się w Chillizet jutro w komplecie od 15. Ode mnie na koniec jedna z moich ulubionych piosenkarek, wokalistek, czyli Dido. W 2013 roku wydała składankę największych przebojów i jeden jedyny premierowy numer zatytułowany New York City. I ten zagram wam teraz w Chillizet. Dziękuję. Dobra.

0: oczami.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Daleko jeszcze?
3: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
2: Wow, jaki błękitny.
4: A to nasz hotel przy samej plaży.
3: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
4: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
3: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
5: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl.
1: To jest Chili Zecz. Nastaw się na chill out.

0: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych z serii High Performance. www.rottinger.pl.
1: Autopromocja.
2: W tym tygodniu w Radiu Chili Z muzycznie odkryliśmy dla Ciebie Somber, My Body.

0: Czyli Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto?
3: Voltaren!
4: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
7: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
8: Ale sztosy!
9: Ale co?
8: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że...

0: Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
1: Notino. Today is yours. Feel good.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
2: Aha.
3: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
6: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
5: Gatta. To od niej zaczyna się lato.

0: Back on 74 wystąpią 10 listopada w Atlas Arenie w Łodzi w ramach światowej trasy promującej nowy album Sunshine. Wieczór otworzy Rio Costa. Bilety dostępne za pośrednictwem eventim.pl. Jungle 10 listopada Atlas Arena Łódź.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: Też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
6: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
7: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
9: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
11: O.
10: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: O, a o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak.
12: A jak lemoniadę?
10: No też.
11: To poprosimy.
10: Ale co?
12: Wszystko.
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
2: Jak tak, to Allegro.
3: Avatar, ogień i popiół w Disney Plus.
4: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
3: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
5: Sali się nie poddają!
6: Właśnie tak, nigdy się nie poddają.
3: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
7: Ogień zszedł z boczem góry.
3: Avatar, ogień i popiół.
6: Stajemy do walki!
3: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Daleko jeszcze?
9: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
8: Wow, jaki błękitny.
10: A to nasz hotel przy samej plaży.
9: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
10: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
9: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
11: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
0: Po reklamie.

nieźle, nie wiem czy to już. Trochę się gubię pośród wszystkich tu obecnych. Każdy jest bardzo duży, każdy jest niebezpieczny. Każdy tu ma pateka, omega albo AP. Bardzo mało na koncie, a bardzo dużo pieniędzy. Z jednej strony bandyci, więc niby lepiej nie ufać. A z drugiej strony kosmici, więc w sumie niezły jest ubaw. Banda albo towarów, co idzie do celu po trupach. Oni są nieprzyjemni, nawet bardzo, ale nie tutaj. Tutaj nie da się ich przeoczyć. Pachną jak piwo i papierosy. Tu tylko słyszą walki i odgłosy. Nie wzniecają i szybko czerwienią nosy. Ja na to patrzę stale, kruszę zęby i czuję się jak parkiet, coraz bardziej giętki. Miejscowy coverowy band gra cudze epki, a do nich epileptic dance jak Ian Curtis.

0: większość.
1: A dyszę, bo w płucach mam kurz, jest nieźle, nie wiem czy to już. Ciemność wokół mnie, na zewnątrz światła gasną. Ten oksymoron ma tu sens, ważę ciągle jasno. Ja znowu polepiony, ja znów się kruszę jak ciasto i chcę uciekać, no Kerwil to bardzo dziwne miasto. Może wyjechać stąd na deskorolce, na fiszce. Ktoś pruje się, bo DJ gra nonsense, a on fisz chce. Chciałem się schować, ale widzę, że

0: Autopromocja.
1: Zamknij oczy. Poczuj ciepłe promienie słońca na skórze. Smak soczystych brzoskwiń. Aromat lawendy.

0: Tech on 74 wystąpią 10 listopada w Atlas Arenie w Łodzi w ramach światowej trasy promującej nowy album Sunshine. Wieczór otworzy Rio Costa. Bilety dostępne za pośrednictwem eventim.pl. Jungle 10 listopada Atlas Arena Łódź.
1: Po reklamie.

0: autorzy hitu Back on 74 wystąpią 10 listopada w Atlas Arenie w Łodzi w ramach światowej trasy promującej nowy album Sunshine. Wieczór otworzy Rio Costa. Bilety dostępne za pośrednictwem eventim.pl. Jungle 10 listopada Atlas Arena Łódź.
1: Po reklamie.

0: Tech on 74 wystąpią 10 listopada w Atlas Arenie w Łodzi w ramach światowej trasy promującej nowy album Sunshine. Wieczór otworzy Rio Costa. Bilety dostępne za pośrednictwem eventim.pl. Jungle 10 listopada Atlas Arena Łódź.
1: Po reklamie.

you I sigh, for you, dear, only. Why haven't you seen it?